Yesu yabo bonke abamkhonzayo. Nkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke. Nkulunkulu wasemandulo. Bonke obusebusweni bomhlaba.